Mažo, mažo, ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mestu imamo en kup deklet, najlepša more six pack imet, a to so le sanje, verjemte mi, vse

0: Kapris.
1: Kapris.
0: Številka.
1: Številka ena na obali.
2: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
0: Kapris.
3: In morje so in ribice.
4: Poletje je zakon.